Hau, Henry reklade matja, Pine Ridge mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg i kranchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.